Bo ten její chlopek dobrotisko był, on tej swojej robce wszystko porobił, się pani pomył, brawkum dawal żrat, dziecka musiał kolibać. Robil všecko, choval děcko, taky to byl dobrotisko, ale robka tého chlopka rada ním jala. Štvero nových šatů, štvero střevice, do kostela nešla enem k muzice, same šminkovaní, sama parada, chlopka